0: SK Płock.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: Kasper Klonowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 10 na plusie, a temperatura odczuwalna jest delikatnie wyższa. Spodziewać możemy się przyrostów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż m.in. na Lasowskiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w Szpitalu Południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Katrzykowi 500 000 złotych. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Taką wersję przedstawiła prokuratura, ale według posłów pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Swoje śledztwa prowadzi też prokuratura. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
5: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
3: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
0: SK Płock News.
2: Kolejne duże inwestycje w regionie. Na terenie gmin Bodzanów, Starozierewy i Wulkowo wykonane zostaną prace za ponad 11 milionów złotych. Umowy z wykonawcami zostały już podpisane w starostwie powiatowym. Płocka Policja prowadzi akcję znakowania rowerów. Oznakowanie jednośladu zwiększa szanse na jego odzyskanie w przypadku kradzieży oraz ułatwia identyfikację właściciela. Akcja prowadzona jest we wtorki i piątki. Zmian w Wiśle Płock ciąg dalszy. Kolejnym nowym trenerem asystentem w sztabie Adama Majewskiego został Bartłomiej Kondracki. Z klubu odchodzi natomiast trener analityk Bartłomiej Jabłoński.
6: Young Youngers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
8: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
7: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
9: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
7: 664, 402, 302 i messengerowe.
10: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Dzień dobry, 8
1: po 6.
2: Dzień dobry wam mówimy oczywiście i zastanawiamy się, ile dni do urlopu, bo dzieciaki już odliczają. Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane: uśmiechnij się, już tylko 3 dni do wakacji.
3: To prawda, właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
0: Jak to, jutro cię nie ma?
3: Pojutrze cię nie ma? Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Jest.
0: Ale moje 5 dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
3: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego.
0: W piątek, a w poniedziałek nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
2: Czego nie rozumiesz? No przecież.
3: Tak, teraz już rozumiem.
2: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na Eskowym Messengerze. Dzień dobry.
4: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji, a po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium, więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
0: O nie, nie za dużo tego dobrego?
2: Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzia zawsze na spontanie.
2: Pójdę jak wy pójdziecie.
3: Poranne prasowanie.
4: Po prostu Jankę z każdy dzień traktuję jak niespodziankę.
1: No właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne. No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać.
4: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: O, jak moje serduszko się raduje.
1: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
4: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Wyglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ładniejszy ma głos niż twój.
4: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
4: Wiktor też.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dzisiaj jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.
0: Tak jest. Dobrze.
1: Dziękujemy, Jadziu.
2: Gorące żelazko było.

0: 25 minut po godzinie 6 w środę, 24 czerwca, w pół do piątku już.
1: Czuję, jak się zbliża, już puka do naszych drzwi. Marcin Procki, za chwilę i newsy.
2: No właśnie, w newsach na pewno będzie mówił o mundialu, ale dzisiaj pytamy się, ile dni do urlopu wam zostało i mogę wam powiedzieć, ile dni do urlopu mają polscy piłkarze z reprezentacji Polski.
3: No.
2: No, tak jakieś minus 12, bo są na rajskich.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz zdobyć dyplom Politechniki Warszawskiej? Studiuj w Płocku! W ofercie uczelni znajdziesz kierunki techniczne i ekonomiczne, w tym nowość, zarządzanie i marketing w gospodarce cyfrowej. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia, także online. Studiuj jak chcesz, dziennie lub zaocznie. Szczegóły na pw.plock.pl.
4: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Halo!

0: Esto. Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
5: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnień kierowcy spodziewać mogą się w związku ze wzmożonym ruchem na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę pogody dla Płocka, to w ciągu ostatnich minut bez zmian, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
4: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 6.30, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
4: Sponsorem programu jest Decathlon.
7: SK Sport News.
6: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Ja, Wiktor. W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
10: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
11: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
9: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
12: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję samochód, będzie padać.
9: Ale chyba nie, do poniedziałku rzeczywiście upały niemiłosierne. No,
10: patrzę właśnie w telewizor, ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: 6.38. Ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć wam, kim dzisiaj jestem?
0: No, dalej.
1: Jestem dzisiaj niewyspany.
0: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Słuchajcie, na naszym mackowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
0: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
3: I
1: no dobrze.
3: Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedzi. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
1: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
3: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
1: Nie będę pytał, czy... No dobrze, dobrze, dobrze.
3: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
1: No, jak za każdym razem przecież, no.
3: Ale... dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc okay. Jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle
1: słuchacze,
3: tożsamości.
1: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
3: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
0: Wskakujcie.
1: Najpierw... Fajny jestem? Fajny czy fajną?
0: Fajny.
1: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
0: Jesteś fajną postacią. Wskakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji i jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać, bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron, Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
9: I po reklamie.

0: za chwilę siódma, czas na urodziny, ale nasza artystka leży na kanapie. Kama, chodź tu! Jesteś potrzebna, Maja czeka na ciebie. Happy birthday
1: to you. Maja, Maja!
2: SK budzi w urodziny.
3: No, Kama. No.
4: Wszyscy się już porządnie obudziliśmy i bardzo dobrze, Maja przede wszystkim urodzinowa. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To na początku w skali od 1 do 10, jak bardzo nie podobał ci się występ Kamy na głośniku?
3: Podobał
5: nie
3: się.
5: Będę niemiła. Nie będę niemiła.
4: Wszystko w jak najlepszym porządku. Maju, dzisiaj twoje urodziny. No który? Pochwal się.
5: Oj, 21 już.
0: No i podstawowe pytanie, czy tym razem wszystko jest okej? Okay? Czy nic się nie zawaliło, czy nic nie upadło, czy nic się nie spaliło, nie zburzyło?
5: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w Wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
5: Tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
6: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego cię dzisiaj nie spotkało.
3: A, to o co chodziło?
4: Było pięknie. Rozumiemy, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
5: Tym razem nie.
4: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry.
3: Stóweczka, a co tam?
5: Dziękuję pięknie.
3: Proszę bardzo.
5: Na pewno się przyda.
4: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
5: Tak.
4: Co studiujesz?
5: Kryminalistykę.
4: No i dobra, no i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza. I nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin, jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy! Kama i Wiktor.
3: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
8: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
7: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Dobre wieści są takie, że temperatura w mieście delikatnie wzrosła i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 13 na plusie. Spodziewać możemy się dalszego przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach na ulicy Lasuckiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. I z tymi informacjami o poranku reporter SK Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
4: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
4: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
3: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadania, a rząd pozostanie przygotowany na różne scenariusze.
6: Jeżeli ceny będą tak wysokie, to będziemy zastanawiali się nad działaniami osłonowymi, ale dzisiaj chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
3: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin, a które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to możecie sprawdzić na sk.pl.
0: SK Płock News.
2: Przed nami kolejny ciepły dzień, a będzie jeszcze gorącej. W tym tygodniu termometry wskazywać będą ponad 30 stopni Celsjusza. Jak z wysokimi temperaturami radzą sobie mieszkańcy?
7: W samochodzie jest klimatyzacja, w domu jakiś wiatrak, no i trzeba prysznic się jeszcze brać.
8: Siedzę w domu, oglądam telewizję i czekam, kiedy te upały miną.
9: W porządku, bardzo lubię upał. Szkoda tylko, że muszę pracować, najchętniej bym poleżała nad jeziorem.
2: Teraz sport i dobre wieści. Płoczanie znowu na podium. Rafał Dobies i Mateusz Żmijewski z klubu LKS Puncher zajęli trzecie miejsca w swoich kategoriach podczas kieleckiego turnieju Polish Kickboxing.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: Wielkim jestem na samą myśl, jak ja temperatura będzie na zewnątrz, jestem upocony już. To jest zła odpowiedź.
14: Zostały ci jeszcze dwa strzały.
13: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop.
15: Siemka Jankes, nie wiem czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
13: I wcale nie chodzi o sztuczną śnieżno-białą klawiaturę.
16: Zobaczcie, jak wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym eskowym Instagramie. Następnie wysyłajcie mu podpowiedzi na eskowy Messenger. Dobrze idzie na razie, dobrze
13: Daniel
16: idzie, podoba
13: Obajtek, mi się. Daniel Obajtek, śnieżna, biała... Ludzie, już się zgubiłem na

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym meskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restauracje doliczające obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz. Okay. Co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę za serwis, tak zwany, a są knajpy, które nie doliczają, więc teraz w internecie możesz sprawdzić, czy knajpa, do której idziesz, będzie chciała od ciebie więcej pieniążków, czy niekoniecznie.
2: Tak, kurde, dobra opcja.
1: Ale pamiętajcie przy okazji śniadanka, że no właśnie nas, Eski do śniadanka, możecie słuchać absolutnie za darmo.
2: A? Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
1: Nie.
0: Kama. No jest ten, jak on się nazywa, abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszystko
2: płacimy.
1: Ledwo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: Nie wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
2: Kim jest Jankeks?
3: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
1: Albo paprykarz szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
4: Może to jest podpowiedź?
1: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie Jankesowi. A prawda jest taka, że na jankeskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na jankeskowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy. Już wykorzystał.
3: Na
1: więc
3: co?
1: Zostały dwa.
3: Na kogo? Co ja powiedziałem?
1: Nie pamiętam, ale pamiętam, że się cieszyłam, że...
3: Nie, to było poza anteną, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
5: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
6: No, tak w temacie tego Jankesa. O, Jankes, niezły czaruś jesteś. No.
0: A do tego?
7: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.
3: No. Kolega Rudego.
0: Czekaj, sprawdź tam, jakich kolegów ma premier.
3: Czaruś. Czy jestem aktorem?
1: Nie.
0: Nie, no aktorem no nie.
1: Jednym głosem już mówimy z Wiktorem, ojej.
0: To słuchaj, słuchaj dalej.
3: Dawaj.
8: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
1: No. Cześć, to ja.
0: No? Czyli jesteś Jezus. Sobą, bo gadasz z Kamilą.
3: Okej.
0: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
3: A jeszcze coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
0: no,
3: jedno?
0: Jeszcze jeden w promocji mogę ci wrzucić. No.
9: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
1: Tak! No. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
3: Tak. Postać, którą co?
0: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
1: Ale nie musisz.
0: Nie musisz.
1: Ale mógłbyś.
0: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
3: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie.
0: Co to było? Weszliśmy w
3: Przepraszam
0: etap,
3: bardzo.
0: Kiedy sam sobie, proszę o
1: powtórkę. Ja nie mam waru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
3: Czaruś, czarodziej.
1: I teraz

0: za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki, między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
4: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
3: A jaką to szkołę wybrałeś?
4: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
3: No tak, konkretne podejście.
5: To dobra opcja. A co z maturą?
4: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
5: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
3: W tym temacie jesteśmy zgodni.
6: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Płock, ulica Królewiecka 2.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
3: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colin Life on Stage. Zapraszamy gorąco do 22. Drugiej. Wstęp wolny. Z Kolim na żywo przystań towarzyska Bulwary nad Wisłą w Płocku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
9: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnienia kierowcy spodziewać mogą się w związku ze wzmożonym ruchem na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę pogody dla Płocka, to w ciągu ostatnich minut bez zmian, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
11: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
10: No, w ostatnich dniach.
12: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: SK Sport News.
10: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15.30.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią, jak tak zareagowaliście?
15: Beni, co ty?
14: Chcesz kolejną podporę, bo ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
16: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
14: Okej. Okay.
11: Coś ty narobił, Janki!
14: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
15: Dodajmy, że niczego nie kumasz.
14: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
11: No, dla niektórych tak, dla innych

0: jest Jankex.
1: Rysuję sobie swoją postać.
2: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
1: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
3: To jest autoportret?
1: Auto nie, nie wiem, nie wiem.
2: No ale wyglądacie bardzo podobnie do rysu czapkę i jesteście identyczni.
1: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
3: No, nie powiedziałbym, no.
2: No ja bym powiedziała, tak. Że tak. No więcej
1: uwaga,
2: niż ty.
1: Patrzcie, dorysowuję włosy.
4: Co? No. Ale nie kręcone.
1: Kama, powiedz mi, podpowiedz, tak wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
2: Nie.
3: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku. Troszeczkę.
2: No nie, no błagam cię.
4: Mega smutna.
3: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
2: No da, to powiedzieli słuchacze.
1: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
3: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
1: Słuchajcie, drugą, wie, pierwszą nie pokażę.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
1: Teraz już finał jest?
2: No, raczej.
1: Ja się biorę do rysowania.
3: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
5: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
3: Oraz?
6: Cześć. Nie ma lepszego szukającego niż ty.
3: A do tego
7: szukają... Jankes, podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
3: O.
1: To go gdzie?
2: W mordę.
1: Wol. No. Walić kogoś...
2: No.
1: Czy jestem sportowcem?
3: Są takie momenty.
2: A tak!
3: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
2: Tak.
3: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
2: Tak.
4: Charytatywne.
2: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, widzę, że człowiek w lesie. No.
8: Hej Jankes, wyglądasz jakby w ciebie piorun szczolił.
3: O, i to jest taka podpowiedź już, no, że tak prosta, bardzo prosta.
2: Dlatego masz włosy roztargane.
1: No. Czyli to jest, oszukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
2: Moim zdaniem tak, według Wiktora nie. No, jeden rabin powie tak, drugi powie tak.
3: Są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
2: To prawda.
3: To jeszcze jedna?
9: Jankes, powiem ci tak. Lubisz bawić się różdżką.
3: O, nie Magdaleną różdżką.
1: Różdżka.
3: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
1: Wcześniej mówiłem, była coś tam o tym... zapisałem sobie dzisiaj tego, to jestem taki fajny, patrzcie. Czaruś.
3: Czarek czaruje.
1: Ale nie jest aktorem. Czarodziej. Postać kolega Rudego. W okularach.
2: No i jaki masz krzczał?
3: To ostatnia podpowiedź.
2: Ostatnia i musisz już strzelać. Już
1: ale
2: kończymy.
1: Coś to i różdżka, czyli...
3: Słuchaj tego jeszcze.
1: Posługiwał różdżką.
8: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
2: No, dobre masz serduszko, to prawda.
1: Czy to... Coś mi... Czekajcie. Próbuję sobie...
2: Nie chcę robić tutaj presji na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
1: Dwa. Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
3: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem. No.
1: Czyli
3: nie.
1: Gram w filmach?
2: Nie.
1: Nie gram w filmach?
2: Nie.
1: No. Boże, no pomyślałem o tym.
2: No?
1: Ten, co tam, te pierścienie, to władca pierścieni, ten drugi.
3: O Jezu, jak zimno.
1: A ten drugi, nie władca pierścieni.
3: O, jeszcze zimniej.
1: To nie.
2: I Gwiezdne Wojny to też nie to.
3: Nie to uniwersum.
1: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
3: I Toy Story też nie.
1: I to mamy was!
3: No, to ty jesteś!
2: No, bo już się tam kończy.
1: Ale który miał tą różdżkę? No bo taki coś tam, ten taki co...
2: Matko Boska.
1: To ci, co jechali tym pociągiem? Ci, co jechali tym pociągiem gdzieś tam do... Tam gdzieś tam?
3: Borys Szyc miał
2: różdżkę. Maryna Rodowicz to też nie to.
1: Voldemort! Nie, czekaj, to jest głośne myślenie! Mówię o tym, co mówił słuchacz, że tam walenie, uderzanie w twarz tego Voldemort.
2: Ostatnia odpowiedź.
1: W jakim filmie grał w ten Voldemort? Kama, proszę cię, powiedz.
3: Podkład nam się kończy.
1: Różdżka, no wiem, to jest ten film o czarodziejach.
2: Kamień filozoficzny.
1: Dzieci tam wszyscy.
3: Kim jesteś, do cholery?
1: Nie mogę sobie przypomnieć! Ale mam
3: przegrał,
1: to!
3: Przegrał!
1: Pierwsza literka!
2: Janki!
3: Jak herbata!
1: Pierwsza literka!
2: Naprawdę już
1: jak?
2: Koniec!
3: No?
1: No mówcie, pierwsza literka!
2: No, jak herbata!
1: Harry Potter!
3: W końcu!
1: Tak czy nie?
3: Ale to wymęczył,
2: Powiem ci tak! jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego i za uszy cię wyciągnęli.
1: Ten piorun tutaj przecież on
2: tak,
1: ma.
2: Tak.
3: Sam jesteś piorun.
0: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
10: Radio SK.
11: Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże. Łódź wam pomoże.
1: Kolega Różego, rzeczywiście.
12: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
17: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
18: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
19: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim live on stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
22: I po reklamie.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a te już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi urządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosel jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na antenie Eski.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefon jest Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Wydwyżnika. Proszę pani, dział szczepień.
5: Tak, tak,
6: a co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, tak, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie. W momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, taki... momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
5: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
6: Już pani mówię, prawidłowe ramię, bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
5: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
6: Nie, ja mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
5: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
6: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
5: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
6: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Michał, ale żeś mnie wkręciła.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
3: Dokładnie.
0: Ała, tylko nie w szczepionkę.
3: 8 minut do godziny 8:00.

0: 8 już za chwilę, środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje.
3: Kama i Wiktor.
0: I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
4: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: W moim mieście pada deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
17: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
16: Zaraz wszystko wyjaśnię.
18: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz termometr wskazuje 16 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze cieplej. Spodziewać możemy się dalszego przyrostu, a z utrudnień kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż w centrum miasta.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Władimir Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychy, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
4: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
3: Upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
5: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
6: Lubię pływać w morzu.
7: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
8: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
3: Mówili mieszkańcy Krakowa.
9: Podobno hitem jest Turcja.
10: Każdy sarmata wie, że gdy jest w All Inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
0: SK Płock News.
2: 240 tysięcy złotych dla OSP z naszego powiatu. Umowy zostały podpisane. To zdecydowanie dobre wieści, a jak podkreślał Sylwester Ziemkiewicz, ochotnicze straże pożarne to fundament lokalnego systemu bezpieczeństwa. Fabian Hiszpański zostaje w Wiśle na dłużej. Piłkarz podpisał nowy kontrakt z klubem, a umowa wychowanka obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Zawarto w niej także opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Już dziś piknik rodzinny w żłobku miejskim numer 3. W planie animacje, dmuchańce, poczęstunek, stanowisko DKMS i wiele więcej. Początek o godzinie 14.
11: Lecimy, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca. Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
12: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
11: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
13: Hej, SK, do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
14: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
15: Ja się stałem.

0: Prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet poszedł koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać i słychać i 8:09.
2: To teraz news, który wyjątkowo zasmuci co po niektóre osoby u nas w studiu.
0: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
3: Strzelam, naprawdę nie wiem, czy chodzi o małpki?
2: Tak jest.
3: Dlaczego ja to wiem?
1: Bo byłem
3: w zoo niedawno z moimi synkami.
0: To dlatego.
2: Ale okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu.
0: A, to nazwę też trzeba zmienić.
3: No. Jak teraz?
0: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
3: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
0: Ja tu już teraz zagram, kierowniku.

0: słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Ty, no, dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: Tu wszędzie Roxy widzisz, daj spokój. No.
3: I słyszy.
4: SK Karniaki K.
3: A za momencik nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika, pretendenta.
0: Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
0: Zacznijmy dzień dobry. Od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
5: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Ówcześnie w zasadzie tak jak pisałem w formularzu gdzieś tam w wieku 4 lat, pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał i no i tak już zostałem na tym boisku.
0: A jaki to był klub? Nazwa?
5: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Redlówki.
0: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę? Garbarnia tu, garbarnia tam, garbarnia tam,
2: Dobra, przepraszam, przeniosło mnie. No dobrze. Bartek zmarzli, tak.
3: No to słyszę, że masz dobre przygotowanie w takim razie w gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc no to

0: niestety jest zła odpowiedź.
1: Kurczę, no.
2: Szkoda.
1: No dobrze.
0: A dlaczego stacji?
1: No właśnie, stacji?
2: Kurczę, nie wiem, jakby no spróbowałem złapać powiązanie z radiem, no miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję,
0: to by nie złapaliśmy.
3: No nie, no to w
1: takim... Jakie szyny, taka stacja,
3: no w takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
1: O, to dokładnie. Mamy dla ciebie stówkę, dziękujemy pięknie.
2: Pamiętajcie,
1: moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
0: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia, nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
3: Na szczegóły na sk.pl.
4: SK Karniarki K.

0: Słuchajcie, przyniosłem z naszego działu technicznego śrubokręt. Chcecie, bym coś wam dokręcił? Kama?
1: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa, Wiktor ma problemy.
0: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Co ta...

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
9: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
6: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Utrudnienia kierowcy spodziewać mogą się w związku ze wzmożonym ruchem na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Pamiętajmy też o stałych utrudnieniach, a jeżeli chodzi o prognozę pogody dla Płocka, to w ciągu ostatnich minut bez zmian, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
5: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w rejonie Zielonej Góry, Leszna i Legnicy. A polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek.
8: Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my... Odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
9: Siema SK, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
10: A po trzecim zwolnienie z pracy.
11: Ale patrzyłem... Rzeka ma najwięcej dni wolnych urlopów.
12: Nie wiem, skąd ona to robi. To się rozmnaża u niej po prostu.

0: dopiero 8.39, a już, no, ile na termometrze?
1: 39?
0: Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by, że jest 21 minut do godziny 9, tak.
2: No i wielkie odliczanie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
3: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście, na wysokich obrotach. Żadne tam ecie-pecie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać. Natomiast dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
2: Ecie-pecie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jedzą.
1: Dwa razy ciepecie, poproszę.
0: Ja bym nie... Jakoś nie brzmi to za dobrze.
1: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa.
4: A ty miałeś takie ciepecie? Kurde, ale miałem ciepecie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz, u nas jest gorąco, ale
2: tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę się pozmieniało.
2: Słuchaj, na all inclusive zawsze jest chłodniej.
1: To może jakiś inny kierunek poprosimy, halo.
5: Hej, SK. A ja sobie zrobiłam dzisiaj wolne z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
2: Sprytnie, u przyjaciółki to za darmo.
6: I Wiktor.
2: To takie all inclusive po polsku.
7: Reklama.
8: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.

0: razem w składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
2: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.

0: Och, Gangsta Paradise. Pamiętam, jak rozpisywałam to, nie znając języka angielskiego.
1: Jak się uczyłaś?
0: S-O-Y, B-L-A-I-N-D, T-U-S-I.
1: Oj, 4 lata w liceum jak krew, piach i nic z tego angielskiego.
2: Nie no, kama jest dobra, daj z w ogóle.
1: Dobra, dobra, parę wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
0: Że aż Wiktor nie zrozumiał. Dobra, to już jest za 10:09, dzień dobry.
2: No dobrze, słuchajcie, dzieje się w policji, wiadomo oczywiście, naszej polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
1: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
2: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
1: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
2: Tłumaczysz się jak, no?
1: Ej, aj, no!
2: To tak.
1: Może po uczonku chociaż.
2: Że

0: Słuchajcie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie!
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia. Kama i Wiktor.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
13: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
12: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety. Wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
18: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
2: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 18 kresek powyżej zera. Odczuwalnie jest jeszcze cieplej, spodziewajmy się dalszego przyrostu, a z utrudnień kierowcom przypominam o pracach na Lasickiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
4: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
5: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
4: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
3: Informował reporter SK Michał Rawa. Przed Dariuszem Mateckim drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towaru w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
6: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
3: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
7: SK Płock News.
2: Mieszkańcy i turyści znowu pójdą spać w ogrodzie i to nie byle jakim, bo zoologicznym. Za nieco ponad miesiąc w Płocku odbędzie się kolejna edycja Zoonocy. Konkretnie stanie się to z 31 lipca na 1 sierpnia.
8: Zoonoc w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym to jest właściwie jedyna taka impreza, być może, że i na świecie.
2: Powiedział prezes Płockiego Zoo Krzysztof Kelman. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej ogrodu. Otrzymujesz podejrzane SMS-y z ZUS-u? Nie wchodź w linki i reaguj natychmiast. W związku z kolejnymi próbami wyłudzeń danych, zakład prosi o ostrożność.
9: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Mikolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remiksie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9:03 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie!

0: Katy Perry i E.T. na antenie radiańska. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie. W jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od Orlando Bluma, który odrzuciła. Na później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę odbierzecie telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon. Później Sia i Sean Paul Wester.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku.

0: grupa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny. Z Kolim na żywo. Przystań towarzyska. Bulwary nad Wisłą w Płocku.
3: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 42 stopnia. Wspominaliśmy już o tym i wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na eskowym Messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mans Zelmer Loves za chwilę, później Kungs i The Ufielos London, czyli Galaxy.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
10: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
11: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
12: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo 602 198 598.

0: jest to. To będzie ostatnia reklama.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
2: I po reklamie.

Może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lata właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10:00. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan.
3: Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Płock, ulica Królewiecka 2.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
7: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że temperatura w naszym mieście cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz termometr wskazuje 23 na plusie, a odczuwalnie jest delikatnie cieplej. Z utrudnieniem kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych wciąż na ulicy Wyszogrodzkiej.
6: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in. były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner. O czym więcej reporter SK Michał Rawa.
9: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
8: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na Komendzie. Wczoraj w Iławie kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia, zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
10: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano Komendę. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
8: A Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na napływ turystów. W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
11: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
8: A służby apelują też, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
4: SK Płock News.
7: Ponad 18 tysięcy na tyle dzieci złożono w naszym powiecie wnioski o 800+. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a nie chcecie stracić pieniędzy, czas macie do końca czerwca, mówi Wojciech Ściwiarski.
12: Kto nie złoży wniosku do końca czerwca, nie otrzyma wyrównania za czerwiec. W praktyce oznacza to, że po prostu stracą za jeden miesiąc 800 zł na każde dziecko.
7: Zakład apeluje, by nie odkładać sprawy na ostatnią chwilę. Orlenowa Akademia H2 na finiszu. Już 29 czerwca odbędzie się uroczyste zakończenie 4. edycji programu edukacyjnego, a wszystko w Płockim Domu Technika.
13: Najpopularniejszy hit w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. Wiktor Waligura, czyli 4 pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang, Majko, również na początek Rita Ora. Michu Sobkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PGE Narodowym, że można zrobić jakiś... w sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo my cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tysiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo. Jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która was naprowadzi. Zgłaszacie się na sk.pl i w aplikacji Juste i Jack Style, czyli Turn the Lights Off za moment, a później wesce Teddy Swims.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest! Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
14: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne

0: Rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim live on stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
4: I po reklamie.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz. Wszystkie marzenia. Łatwogang i Majko.

0: Avicii, Levels na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe 1000 zł do zgarnięcia już dziś w Imprestę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście, że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji, a za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
7: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
14: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Chcesz zdobyć dyplom Politechniki Warszawskiej? Studiuj w Płocku! W ofercie uczelni znajdziesz kierunki techniczne i ekonomiczne, w tym nowość, zarządzanie i marketing w gospodarce cyfrowej. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia, także online. Studiuj jak chcesz, dziennie lub zaocznie. Szczegóły na pw.plock.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
6: I po reklamie.

Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bibi Rexy i Davida Getty, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11:00 Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.

0: Reklama.
1: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
8: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest Kraina Snu, Płock, ulica Chopina 1.
17: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w centrum miasta. Pamiętajmy także o pracach, które napotkamy chociażby na Lasockiego. Jeżeli chodzi o prognozę, to temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 24 kreski powyżej zera.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
18: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
19: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
18: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu prezydenta Zełenskiego. Zełenskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfyrydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku, mówił Zełenski, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia i Hercegowina z Katarem, o północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
0: SK Płock News.
20: Miasto upamiętnia 50. rocznicę robotniczych protestów z czerwca 1976 roku. Między innymi za sprawą muralu na bloku przy Narodowych Sił Zbrojnych 17 projektu Roberta Parzychowskiego. Autobusy wodorowe w Płocku. Większość z 18 zamówionych pojazdów dotarła już na zajezdnie.
21: Technologia wodorowa daje nam tą przewagę, że stajemy się niezależni od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych. Ten wodór możemy sami wytwarzać.
20: Powiedział prezes komunikacji miejskiej Marcin Uchwał. Do końca tego tygodnia do Płocka dotrzeć powinna reszta zamówienia.
22: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bar Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic. A na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02 na zegarach, w ST już grają.

0: Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego teściowa się rozerwała w Energylandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: SK, SK, głośniej daj! Niech się buja cały kraj. Nucę fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłbym w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół poczwórne zaproszenie jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnie. Dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny. Z Kolim na żywo. Przystań towarzyska. Bulwary nad Wisłą w Płocku.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoń i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock, Sikorski.

0: Kurskiego 12. bsbeautystudio.pl. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
6: I po reklamie.

0: Dzięki tym swoim oficjalnym hymnom i piosenkom chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki K.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezowaniem? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Finału SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy,
2: o uznanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
6: Stacji!
7: To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało, zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszacie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Sombra, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniaki Cup.
8: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
8: Autopromocja.
9: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Icha! Icha! Wszędzie kicha! A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie! A w Kronie! Złom i makulatura! W Kronie! Rewelka! Icha!
17: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
18: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.

0: będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

Gibbs, Kukon i Ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę popołudnie, z hitami na czasie. I Martin Fuczyło? Na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak BB Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michu Sepkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!

0: Reklama.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.

0: słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
1: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny. Z Colim na żywo przystań towarzyska. Bulwary nad Wisłą w Płocku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
7: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Temperatura w mieście cały czas stopniowo wzrasta, aktualnie nasz termometr wskazuje 25 na plusie, a odczuwalnie jest jeszcze cieplej. Spodziewać możemy się dalszego przyrostu, a z utrudnień drogowych kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż na ulicy Jasnickiej.
6: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
9: Analizujemy wszystkie sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
8: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii, umowa już podpisana, 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi.
10: To WOTOWcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
8: Zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć po tym, jak w wodzie wykryto nieznaną substancję. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
11: SK Płock. Kuba Monchera. Powiat płocki wspiera ochotnicze straże pożarne. W Bielsku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach 9. edycji programu Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania. W ramach tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzymały 34 jednostki OSP na łączną kwotę 240 tysięcy złotych. A już jutro kolejne spotkanie w ramach akcji Biegowe Czwartki.
12: Spotykamy się na stadionie lekkoatletycznym w Płocku i trenujemy. Będziemy się spotykać co czwartek,
11: powiedziała nam Małgorzata Smolińska. Start treningu o 18.00.
13: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mały przedsmak ciepła, które do nas dotrze. Tak, tak, tak, więc w ramach przygotowania się do wysokich temperatur muzycznie będę was rozgrzewał. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Matty Fuchiło, cześć!

0: miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera. Wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. No wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED, liceum i technikum. Płock, ulica Królewiecka 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colim live on stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
7: I po reklamie.

0: Co jeśli? To Carla Fernandez. A co jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu, nieco ponad 42 kilometry. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Biedronka.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colin Life on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny. Z Colin na żywo. Przystań towarzyska. Bulwary nad Wisłą w Płocku.
6: I po reklamie.

0: to Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran West, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić, oglądać chociażby Brazylię. Będzie się działo, ale my też gramy. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę. I wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colin Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colin na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
8: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Wszystko wskazuje na to, że dziś rozpoczynają się upały w Płocku. Termometry maksymalnie powinny pokazać po południu 28 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Szpitalnej, na Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego, Jachowicza, Zwieckiej.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
10: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
11: Ja już się wypowiedziałem.
12: Czy ma pan dowody?
10: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
11: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
9: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
13: Nie zamierzam podtrzymywać tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
9: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, to sprawdzili dziennikarze Superekspresu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SEPL dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy.
5: SK Płock. Kuba Honchera. W sierpniu w Płocku odbędzie się kolejna, piąta już edycja wydarzenia Big Festiwalowski. Na fanów kina, szczególnie tego komediowego, czeka masa atrakcji i wybitni goście.
14: Będzie u nas też Olaf Lubaszenko, który dostanie nagrodę za całokształt twórczości. Mówimy, że to jest nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komedii.
5: Powiedział nam Alek Pietrzak. Festiwal wystartuje 14 sierpnia. Już 29 czerwca letni start w Płocku. Starówka zmieni się wtedy w strefę pełną energii i zabawy. W planie m.in. impreza, czy też animacje dla dzieci. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
15: Minutka już po 13:00 i to jest środa. Dotarliśmy już do połowy tygodnia, chyba można tak powiedzieć. A skoro tak, to trzeba to uczcić. Hitami na czasie Dawid Podsiadło i Sezon, a wcześniej W&W Heaven za Place on Earth. Mati Buczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamal i Policeman. 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, mundial trwa, ale trwa też SK Karniaki Cup. My zbieramy reprezentację Radia SK, która pojedzie na PGE Narodowy i ktoś z tej reprezentacji w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia cały czas trwają. Do tej pory mamy już 5 zawodników, którzy pojadą do Warszawy i którzy będą strzelali karniaki ze Sławkiem Peszko. Dziś rano próbował Mariusz, no jemu niestety się nie udało, ale na SK.pl zgłosił się do nas Łukasz. Cześć Łuki.
2: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że w karniakach to jesteś strzelcem wyborowym, czy to jest prawda?
2: Dokładnie, zawsze na 100%.
0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
2: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale potem jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
2: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
2: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być. Uwaga!
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale,
0: aha,
3: podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga! Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?
2: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i słuchaj.
2: Gdzieś to jest szansa, nie? Duża.
0: No proste, że tak. Słuchaj, szykuj formę w takim razie, bo na pewno się przyda. Nocleg też ogarniemy i spotkanie ze Sławkiem Peszko.

0: Eska.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
11: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
12: Chcesz zdobyć dyplom Politechniki Warszawskiej? Studiuj w Płocku! W ofercie uczelni znajdziesz kierunki techniczne i ekonomiczne, w tym nowość, zarządzanie i marketing w gospodarce cyfrowej. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia, także online. Studiuj jak chcesz, dziennie lub zaocznie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
2: I po reklamie.

0: Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż no raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chce się wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie, no i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
14: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
15: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
16: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
17: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
18: To będzie ostatnia reklama.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colin Life on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colin na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
6: I po reklamie.

Ostatnio ten hit znalazł się wśród waszych ulubionych. W gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie. A tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My Wesce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, m.in. butelkę. Na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało. Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.

0: Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę Skolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny. Skolim na żywo. Przystań towarzyska. Bulwary nad Wisłą w Płocku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
7: 25 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku i to jeszcze nie koniec, bo słupki rtęci cały czas rosną i ostatecznie zatrzymają się w okolicach 28 kreski powyżej zera. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Bielskiej, Kobylińskiego czy Jachowicza.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: I już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
10: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
9: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat?
11: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
9: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi, to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe, a Legnica Wschód. Bus wypadł z jezdni. Prawy pas autostrady jest zablokowany.
12: SK Płock News.
13: Kuba Honchera. W ten weekend czeka nas wyjątkowe święto muzyki, lokalnej społeczności i wspólnej zabawy, czyli Słupno Letnie Granie 2026. To 2 dni pełne koncertów, atrakcji, dobrej energii i niezapomnianej atmosfery. Na scenie m.in. Skolim. Coraz większymi krokami zbliża się druga edycja Rajdu Płocka.
14: Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je. Wziąć udział, zawsze ta adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy powiedzmy tej fotocela, to rośnie.
13: Powiedział nam Paweł Wójtowicz, a rajd już 11 lipca.
15: Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla was też. Mati Fuczyło to są hity na czasie. No to dzień dobry. I gram pierwsze miejsce gorącej 20, Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Jak miło jest sobie zanucić ten hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 17 minut po 14. Ja szukam waszych dzisiejszych sukcesów. No w końcu chcę was wszystkich chwalić, chcę bić brawo i mówić, że pięknie sobie radzicie. A co? Ania się nagrała na Messengerze Radia SK.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Mi ostatnio udało się odpocząć. Mam z tym duży problem i nie potrafię, a dwa dni temu przeleżałam cały dzień. Nie robiłam nic oprócz podstawowych funkcji życiowych i jestem z siebie dumna.
0: No i ja też jestem z ciebie dumny, bo faktycznie ja też miałbym pewnie z tym problem, więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęłaś z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
2: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu. Bo to są przecież zdolności profesjonalnego szefa kuchni.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy.

0: Michał Wiśniewski.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Paktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów. Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia. SK.pl. Tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
2: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zamiast odpoczywać, to strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łukasz. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Radio SK. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
13: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
16: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
17: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Colim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Colim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
21: I po reklamie.

0: to Dawid Podsiadło i na Błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK, no cześć. Kaśka, co mi wyszło w ostatnich dniach dobrze? To, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę, no i wrzucamy na luz.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
6: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
7: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
6: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
7: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
6: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
7: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
6: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
7: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
6: Nauka i fan. Zawsze razem.
8: TEB, liceum i technikum. Płock, ulica Królewiecka 2.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 4 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W środę w Dagrasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Dagrasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Dagrasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza na gorący weekend. Piątek witamy lato w Płocku. Wstęp do 22.30 za free, a w sobotę z Kolim Live on Stage. Zapraszamy gorąco do 22.00. Wstęp wolny z Kolim na żywo. Przystań towarzyska, bulwary nad Wisłą w Płocku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
10: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Wszystko wskazuje na to, że dziś rozpoczynają się upały w Płocku. Termometry maksymalnie powinny pokazać po południu 28 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Szpitalnej, na Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego, Jakowicza i Bielskiej.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
12: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
13: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
12: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
11: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
14: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
11: Mówi Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Każdym dniem będzie coraz cieplej. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
15: SK Płock News.
16: Kuba Honchera. 7 i 8 sierpnia czekają nas pokazy dzienne i wieczorno-nocne, rodzinne atrakcje, spotkania z pilotami oraz lotnicze emocje. Wszystko w ramach tegorocznej edycji pikniku lotniczego.
17: Będzie uczestniczyć około 50 różnych statków powietrznych, różnych kategorii. Staramy się tą różnorodność zachować.
16: Powiedział nam Marcin Buła, dyrektor Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. A już jutro na Jordanku festyn z okazji zakończenia roku szkolnego. Masa atrakcji, początek imprezy o 16.30.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
9: W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać. Raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
7: Oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jak świątkowo dobry nastrój.
9: 3 minuty po godzinie 15.
7: Nie zepsuj
9: mi go. Spotkasz szefa i się skończy.
7: Kasia Wiesierska.
9: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: Mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozę pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiamy Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność i uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, my w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam sociale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15, na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu, zobaczyłam takie nagranie od kogoś, gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzucam. Aha. To była taka propozycja.
0: To można
1: mogę
0: sobie
1: wystawić na 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co
1: że nerwy
0: i ile.
1: Są bezcenne absolutnie, no, nikt nam nie zwróci.
0: No zwłaszcza szargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Jak wyprzedaż, to w euro. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
8: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
9: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
10: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo!

0: 29 minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego Rayu, raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: No i wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: gramy w tydzień.
1: Pięknie.
2: Chciałam to z nią powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i nie ma Lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji. A ja jestem sama z dwójką przeziębionych dzieci.
2: Ja nie chcę zabrzmieć jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5000?
1: Czekaj, no spokojnie, no 5000 to jest naprawdę sobite wynagrodzenie.
2: No ale oczywiście jaką na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
1: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
2: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tak kwotę.
1: No ale faktem tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
2: Więc... Mamy do tego panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
1: Dobra, już nie wyliczę, bo zaraz się okaże, że faktycznie
2: mówiłam,
1: to 5 tysięcy
2: to
1: jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny...
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji i jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w kronie sprzedać, bo jak nie w kronie, to nie. Złom to kron, kron to złom. Pamiętaj, jak nie w kronie, to nie. Złom do kronu.
11: W środę w Dagrasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Dagrasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Dagrasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
12: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602-198-598.
7: To będzie ostatnia reklama.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: I po reklamie.

0: Jeżeli komuś gorąco, to my jeszcze
1: Fire
0: Fire gramy.
1: Proszę do pieca nie dokładać. Bardzo proszę tego nie robić, chociaż pogoda ma takie plany, dlatego że w przyszłym tygodniu ma być, uwaga, podobno 38 stopni.
0: Szymza na antenie Radia SK, ale teraz czas na naszego słuchacza Sebastiana, bo wystawiamy rachunki.
1: Za straty moralne, emocjonalne, jakie chcecie. No niematerialne w każdym razie.
2: Cześć Eska, ja to bym wystawił rachunek mojej szefowej dzisiaj, bo dzwoniłem do niej, bo się dowiedziałem, że jest mało pracy i pytam, mogę mieć dzisiaj wolne? Ona mówi do mnie, że nie, potrzebuję cię bardzo dzisiaj w pracy, po czym przyjeżdżam i oznajmia mi, że jednak mogę mieć dzisiaj wolne, bo jest mało pracy i w sumie to skończymy wcześniej.
1: No i tak, deficyt snu to raz.
0: Dojazd, to paliwo, dwa.
1: Amortyzacja auta na ten dojazd, to
0: też.
1: Trzy.
0: Cierpienie w upale, bo na pewno przecież trzeba było przejść do tego samochodu i z samochodu do firmy, gorąc.
1: Podwyżka dla naszego słuchacza, a drogi słuchaczu, potem procent od tej podwyżki za tę argumentację dla nas.
0: I daj nam znać, co to za praca, że jest w niej mało pracy, bo my chętnie byśmy z Kasią poszli.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: To będzie ostatnia reklama. Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
11: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, pamiętajcie, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Jachowicza, na Kobylińskiego, na Bielskiej, Obrońców Westerplatte i na odcinku ulicy Wyszogrodzkiej. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w Płocku głównie słońce, maksymalnie będziemy mieli 28 na plusie.
10: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazuje prokuratura po zakończeniu przesłuchania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że w placówce dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z zaniedbań uczących się lekarzy. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
13: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
12: Mówi prokurator Antoni Skiba, lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, z czym są związane działania policji?
14: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
12: Kosz kadra zaczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii, a z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Oba mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. Pozwoli to sztabowi szkoleniowemu na swobodne testowanie składu.
15: SK Płock.
16: Starosta Płocki apeluje o wsparcie ministerstwa i Wód Polskich. Poziom wody w lokalnych jeziorach obniża się. O szczegółach wie Kacper Klonowski.
17: Chodzi o jeziora Zdworskie, Górskie i Ciechomickie. Starostwo prosi o podjęcie konkretnych działań i pyta, jakie kroki w tym kierunku poczyniono do tej pory. Zbiorniki te to miejsca wypoczynku, schronienia dla zwierząt i roślin oraz ważny element lokalnego krajobrazu, a niestety ich przyszłość budzi coraz większy niepokój.
16: Wizja lokalna pokazała, że nie jest to problem, który rozwiąże się sam. Do drużyny na wciąży dołącza Marcin Flis, doświadczony środkowo-obrońca, którego kontrakt obowiązywał będzie do 2028 roku.
18: Na luz.
19: Wrzuć na luz.
18: Wrzuć na luz.
19: Na luz.
18: Radio SK.
0: Dwie minuty po 16, idealna pora na to, żeby zarapować.
8: O, będziemy rapować, tak, o planach na dzisiejszy całkiem ciepły wieczór, a wiesz, że w ogóle dzisiaj jest dzień przytulania?
0: Nie, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że przed chwilą w tym studiu byli Rahim i Focus i to, że ja mówię, że my będziemy rapować, to właśnie zniewaga nastąpiła dla nich.
8: Może nie będą słuchać, bo akurat są w windzie, także spokojnie. Felix Jasmine Thompson na początek, Kasia Męsielska.
0: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Niedawno w Warszawie, a teraz w Radiu SK Black Eyed Peas.
1: Właśnie, wystartujmy z wolnym popołudniem, mamy nadzieję, i z rapsami. Co prawda nie piątek, ale mówią, że środa to mały piątek, więc...
0: I nawet jeżeli nie macie planów, to można o tym nam zarapować, a jak macie plany, to tym fajniej, jeżeli nagracie głosówkę z waszym rapsem na ten temat.
1: Nie bójcie się, nie wstydźcie, my robimy to pierwsi, żeby przetrzeć szlak.
0: My robimy to gorzej niż wy.
1: To też prawda. Czekamy na wasze głosówki z rapsami, które są a cappella, bez podkładu, żebyśmy my potem mogli to zmiksować tak, jak teraz na żywo zmiksujemy siebie. Kto pierwszy?
0: Mogę zacząć.
1: No
0: chcesz?
1: To dawaj.
0: Albo ty, jak chcesz.
1: Nie,
0: to
1: może ja, wiesz, bo ja już chcę mieć za sobą, bo mam strasznie długie jakieś, dziwnie mi wyszło tak. Gdy w słońcu świat praży się i w upale tonie, wieczór spędzę sobie z lemoniadą na balkonie.
0: Ale ładnie i trudne, praży?
1: Ładnie wyszło.
0: Ja mam
1: no.
0: inny plan jednak. Jak rękawiczki zmieniam dziś mikrofony, bo potem nagrywam książki, kolejne strony.
1: O, czyli pracowicie przed tobą. Dobrze, że mikrofony, a nie facetów, bo już myślałem, że będzie coś pikantnego w tym rapsie.
0: Nie, na szczęście to jest jedyna rozrywka w moim życiu, jeżeli o zmiany chodzi. Dajcie znać, jaką u was.
1: Czas na was. Właśnie, czekamy na wasze rapsy. Jak widzicie, każdy z nas ma inne plany, ale i każdy da się wyrapować. Czekamy jako Messenger Radia SK, głosówki, a może jakieś prezenty też będą.
0: Nagrywajcie.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
3: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
4: Chcesz zdobyć dyplom Politechniki Warszawskiej? Studiuj w Płocku! W ofercie uczelni znajdziesz kierunki techniczne i ekonomiczne, w tym nowość, zarządzanie i marketing w gospodarce cyfrowej. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia, także online. Studiuj jak chcesz, dziennie lub zaocznie. Szczegóły na pw.plock.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parowniczy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: Stanach. Sobel, cześć, jak się masz? A
1: bardzo dobrze, dziękuję. Mamy klimę w studiu.
0: To było pytanie i w sumie oni trochę już odpowiedzieli.
1: Wiesz, bo ja to wszystko biorę do siebie, naprawdę. Ja mam z tym duży problem, wszystko biorę do siebie. Jak postawisz jedzenie, też biorę do siebie od razu.
0: Wszystkie pieniądze to ja też akurat wziąłem najlepiej do siebie.
1: A propos dnia przytulania, dzisiaj najlepiej przytulać duże sumy, no.
0: Jak wam mija ta środa?
1: Czas na wasze rapsy. No właśnie, mamy dziewczyny. Dziewczyny po prostu są zarąbiste dzisiaj i nam wyrapowały swoje plany na to popołudnie i wieczór. Zaczyna Anita. Anita, prosimy na scenę Radia SK.
2: Stoję we Wrocławiu, przy ogromnym korku, ale wiecie co? Byle do piątku.
0: No, to ta myśl przyświeca absolutnie wszystkim dzisiaj i jest jeszcze Edyta.
3: Kocham upały, takie lato jest urocze, a żeby się schłodzić, to na basen sobie skoczę.
1: O, bardzo dobry pomysł to jest. No to jeszcze Wiktoria, prosimy.
4: Dziś książkami dzień zawalony, bo przygotować się trzeba do obrony.
0: Przy tej temperaturze to nie chce się nic, już nie wspominając o nauce.
1: A jak się bronić, to jak najcięższą książką trzeba, to pamiętaj, cegłą. Bardzo wam dziękujemy za rapsy. A tymczasem nowość od Bibi Rexy i Davida Getty wam zagramy. Sad Girls. To nie o naszych słuchaczkach.

0: I znowu poczuliśmy się jak w te wakacje, kiedy szliśmy do kina na Shreka. To było tylko 25 lat temu.
1: I'm a believer, Smash Mouth, za nami w Radiu SK. A propos wakacji, nie pytam o plany, bo to jest tak samo irytujące pytanie, jak to o plany na Sylwestra. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale gdybyście chcieli pierwszy przedłużony weekend, to my się zgłaszamy.
0: A bo jutro już tak naprawdę podstawiamy wam kampera, bo SK dowozi kampera, ta akcja wróciła.
1: Od czwartku do poniedziałku kamper wasz, jedziecie na terenie Polski, gdzie tylko chcecie, samochód jest zatankowany i czeka na was.
0: Możecie pojechać tak naprawdę nad morze, możecie w góry, na Mazury.
1: Jak ktoś się spręży, to może i tu, bo w sumie przez 4 dni długa trasa, ale może warta.
0: Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś na przykład wygrywając kampera u nas stwierdziłby, a w sumie to fajnie się tam śpi, to sobie postawię koło domu na działce, po prostu się tam przeniosę, ale będę codziennie z sąsiadami grillował obok kampera.
1: Jest szansa, że ja bym tak stwierdziła, dlatego ja nie mogę wygrać tego kampera, ale wy możecie. Zgłaszacie się na SK.pl.
0: Nie, w naszej aplikacji. Właśnie, tylko w naszej aplikacji. My się cały czas tego uczymy, ale mamy aplikację w telefonach, tylko my się zgłosić nie możemy, a wy możecie ją ściągnąć i się zgłosić choćby zaraz.
1: Jutro rano ktoś się dowie, czy to do was trafi kamper, więc drzwi, oczy, usta, uszy szeroko otwarte, żeby do was naprawdę dotarło.
0: Ja za chwilę zagramy Ed Sheeran Shape of You po krótkiej przerwie. Usta?
1: Żeby się nałykać świeżego powietrza z tej radości.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabacz na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
3: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
4: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
3: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
5: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: I po reklamie.

0: Gdybym się znała na piłce nożnej, to przy tym hicie bym komuś dopingowała.
1: Dobry kawałek to jest. Na mundial nie tylko Hard to be Humble, Mikolas i
0: Trips.
1: Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1.
3: O tej porze w Płocku standardowo więcej samochodów na trasach prowadzących z centrum w kierunku Podolszyc. Pamiętajcie, że cały czas utrudnienia na Jachowicza i na Kobylińskiego. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że będzie upalnie. Momentami przeszło 30 stopni na plusie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel salonu Kraina Snu, oferujący łóżka i materace marki MK Foam Koło.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
5: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
6: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
4: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy epetrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej szóstki.
7: SK Płock News.
8: Kuba Honchera, podpisano umowy na rozbudowę dróg w powiecie płockim. Ruszają inwestycje za ponad 11 milionów złotych. Chodzi m.in. o rozbudowę drogi powiatowej Pionczyn-Włóki, a także drogi Bodzanów-Wilkanowo. Zbliża się kolejna edycja festiwalu Form Wielu. To propozycja dla młodych fanów teatru, ale nie tylko.
9: Tam może więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal.
8: Powiedział nam Łukasz Jerzyński, a impreza już w ten weekend.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
11: Radio SK.
13: Można już?
14: Proszę bardzo.
13: Międzynarodowa godzina szczęścia.
14: Tak,
13: dwie
14: wspaniale.
13: Po 17 w środę, no, która jest małym piątkiem.
14: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
13: To jest chyba jeden z tych dni w roku, kiedy naprawdę niektórzy poważnie rozważają wzięcie nadgodzin, żeby posiedzieć w chłodzie.
14: A będzie jeszcze cieplej. Z nami orzeźwiająco. Kasia Węsierska.
13: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować
1: nowy. Czyli będzie drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który tak naprawdę jest namiotem. Ale ma na przykład 200 miejsc siedzących, z tego co czytam w internecie, nawet ponad.
1: I jest tak przystawiony ten namiot do tego budynku głównego?
0: Czy jeszcze tam nie byłem,
1: trzeba wyjść,
0: ale
1: to jest słusznie nazwany drugi terminal i tam wiedzieć na przykład autobus? Jak
0: nie,
1: na różnych
0: nie, on jest obok,
1: lotniskach.
0: Bo ja widziałem, jak tam budowali ten namiot jakiś czas temu, więc on jest tak bliziutko, że tam sobie po prostu chyba wnętrzem można przejść suchą nogą, jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony, to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej, jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie to się sprawa zakończy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę.
0: Ładną
1: rzecz nagrała Marta, dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Ale szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej eskowej ekipy na akcji SK Karniaki Kapta już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu. Posłuchajcie, jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy. Uwaga, puszczam. Lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
6: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę
1: ja
4: się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?
1: Ja mam jedną myśl, ale ja nawet nie mogę podpowiadać. Jeżeli wy mieliście jakąkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez eskową aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
0: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie
1: się. 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
0: A no i pamiętajcie, że tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia
1: 10 000 złotych, więc warto.
2: SK Karniaki Cup.

0: I jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją Westę. Maja, jesteś grana Westę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność. Łatwo gang, Maja Gadowska.
1: To jest już numer jeden rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na sk.pl, także zachęcamy do tego, żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: Tutaj czeka. A gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy na luz.
0: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
1: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
15: I po reklamie.

0: Dotrwaliśmy, choć nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo trzeba będzie wyjść na ten upał.
1: My kończymy, ale za chwilę będzie zaczynał Rafał Adamczak.
0: Nowość za nami, Gips i Kukon, ty masz w Radiu SK, ale dużo takich nowości też po 18 w imprezie.
1: Między innymi nowość od Wiktorii Kidy dzisiaj się szykuje, a my wracamy do Was jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
4: Na starcie zerknijmy na mapy pogodowe naszego miasta. Wszystko wskazuje na to, że jutro termometry pokażą przeszło 30 na plusie. Na niebie w Płocku będzie także głównie słońce. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego, na Obrońcu Westerplatte oraz na Obrońcu Bielskiej.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Karamboli, ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000 metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
6: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
5: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziału w 1:16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: SK Płock.
4: Newman Honhera. Zbliża się kolejna edycja Polish Hip Hop Festival. Na scenie zobaczymy ponad 40 wykonawców.
7: Stwarzamy możliwość debiutu dla tych młodszych twórców i stąd praca nad line-upem wyglądała troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
4: Powiedział nam Marcin Siwek z biura koncertowego. Festiwal wystartuje 2 lipca na plaży nad Wisłą. Zwierzęta w sztuce to hasło warsztatów, które w najbliższą sobotę wystartują w Muzeum Mazowieckim. W trakcie zajęć uczestnicy odkryją fascynujący świat zwierząt w tradycjach różnych kultur z całego świata.
8: Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18:00, hity na czasie czekają.

Jak zawsze na takich tutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heaven and Hearts, to jest teska imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Słuchajcie, środa, półbetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. 4 wejściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. You're the

To imprezka w Radiu SK. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak Ten and Talk to You, to Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram. Już za chwileczkę oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion. Wcześniej będzie sama hip hura. Ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów,

0: O, Sity Przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, kto choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelino, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandia, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam. 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj, sypnę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
3: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
2: A jaką to szkołę wybrałeś?
3: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
2: No tak, konkretne podejście.
4: To dobra opcja. A co z maturą?
3: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
4: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
2: W tym temacie jesteśmy zgodni.
5: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Płock, ulica Królewiecka 2.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I just died in your arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu, na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji? Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo a no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową, eskową, głosówka od Pawła, która nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca, dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie, i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi, niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?
2: Radio Esko. Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
18: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
19: Castorama!
5: Teoria
19: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo 602 198 598.
11: I po reklamie.

0: Bruno Mars, I Just Might. Wiecie, po czym poznać, że zbliżają się wakacje? Po tym, że SK dowozi kampera. Tak, tak, tak. Ta nasza akcja wraca jutro w poranku naszym SK-owym u Jankesa, Kamy i Wiktora. Dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Można sobie śmignąć to tu, to tam. Może też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłym klimatyzowanej, w miłej klimatyzowanej sytuacji. Spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. To tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zgłoszenia do SK dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce SK-owej, a jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem, nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu SK, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam.

0: Przy takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot, zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta, Just The Way You Are. Tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w Wesce, w imprezce. 29 minut, jesteśmy po godzinie 19. W temacie piłki nożnej wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą, ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Ja się wcale nie dziwię, ale trochę tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować, lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radio SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki, to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, no tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
2: No to co, wołać Sławka?
3: Jedziemy.
2: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
3: ekipy.
2: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
3: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, event SK Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło, no i zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl, tam też jest zagadka, możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane, zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
3: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
4: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
3: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
4: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
3: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
4: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
3: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
4: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
3: Nauka i fan. Zawsze razem.
5: TEB, liceum i technikum. Płock, ulica Królewiecka 2.
6: I po reklamie.

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Borytok już za nami. Mówiąc mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest inna alternatywa i to taka szybsza, bo już po godzinie 20 festiwalowe love, czyli tysiak do zgarnięcia ode mnie w gotówce na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie sk.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Niby taka luźna propozycja od Bledki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż... No urlop jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie go tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie. Od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.
4: Płock na czasie.
5: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W te wakacje kolejna Urbexomania. Nie zabraknie prelekcji, konkursów, wystaw i dwóch koncertów, z których dochód przeznaczony zostanie na cel charytatywny.
6: Jest to impreza, na której odbyło się zjazd eksploatorów z całej Polski i takie święto po prostu urbexiarzy, żebyśmy się w jednym miejscu spotykali.
5: Powiedział Damian Cybulski z płockiej grupy Urbex Moją Pasją. Urbexomania już 8 sierpnia. A zaraz po wakacjach, bo 13 września, doczekamy się kolejnej 15 edycji półmaratonu dwóch mostów.
7: Muzyką się żyje.
8: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później się opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. A w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa męskiego grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do Żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry męskiego grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
9: Freska.
10: Impreska.
9: Preska.
10: Preska.
9: Preska.
8: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym Love to wy możecie i na męskie granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: to jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe Love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry, wieczór.
2: No cześć, cześć.
0: Janek, po tym co napisałeś na nsk.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
2: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani Outriver, ani Openera, no teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweet złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?
2: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły. Kiedyś tego nie było, teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili, to jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść na męsy.
0: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
2: Totalnie,
0: nie?
2: Ten totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie...
0: Kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
2: super,
0: to jest twoje.
2: Bardzo dziękuję.
0: Janek, a masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
2: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
0: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
2: No nie no, zawsze pod jednym.
0: Takiej odpowiedzi. Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
2: Miłego, dzięki wielkie.
0: To jest festiwalowe Love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i

0: to jest najnowsza propozycja Dawida Porciadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imprezka w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym eskowym messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco, że marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
0: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas upały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan, Dinner Party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od Niall Horana dorzucamy do tego. Taki zestawik, taki komplecik do Michaliny powędruje. A za chwileczkę w wasze uszy powędruje Zara Larsson i Midnight Sun.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Jak już się pojawia ten numer na imprezce Accent i Kylie, to znaczy, że imprezka weszła już na odpowiedni level, zdecydowanie. To jest SK, to są hity na czasie, kwadrans do godziny 21. Coś mi się wydaje, że ten numer pojawi się też w naszej loży VIP-owskiej na Narodowym w czasie naszego własnego mundialu, czyli eventu SK Karniaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, SK Ekipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym Narodowym tam właśnie w czasie SK Karniaki Cup 10 tysięcy złotych wygrać, ale będzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w SK Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... to jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć, to trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać, a właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie o co chcę, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co? Strzelicie coś z nami i Sławkiem Peszko na Narodowym 4 lipca? Zgłaszajcie się, od tego jest SK Karniaki Cup. SK.pl, tutaj się zgłaszacie. To już Damiano Dawid, The First Time.

To jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Użel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie, ale bądźcie z SK koniecznie i bądźcie z naszymi jakże wakacyjnymi letnimi hitami.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W przyszłym miesiącu Płock zamieni się w rajdowe miasto. Wszystko za sprawą drugiej edycji Rajdu Płocka, imprezy skierowanej głównie do kierowców bez sportowych licencji.
7: Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je, wziąć udział, zawsze ta adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy powiedzmy tutaj fotocela, to rośnie.
6: Powiedział nam Paweł Wójtowicz, a rajd już 11 lipca. A już 10 lipca rozpoczynają się regaty żeglarskie w Nowym Duninowie. Szczegółów szukajcie na Facebooku.

0: Radio Eska.
1: Eska.
2: Eska.
3: Summer.
0: City.
1: Eska.
2: Eska.
1: Summer.
0: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Darek Kryszak zaprasza na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Marcin Buła, dyrektor Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Witam cię w studiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dostaliście grant z funduszu grantowego dla Płocka i możecie zorganizować dla dzieciaków fajne wakacje. W lipcu planujecie specjalne warsztaty pod hasłem Rozwinąć skrzydła z aeroklubem. Możesz zdradzić coś więcej na ten temat?
2: Tak, rzeczywiście... To już drugi rok z rzędu, w którym udało nam się pozyskać grant na realizację podobnych wakacyjnych warsztatów, bo już w ubiegłym roku realizowaliśmy półkolonie dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. No i zebrały bardzo dobre opinie na koniec. Zrobiliśmy sobie taką ankietę też z dziećmi, z rodzicami i rzeczywiście widać, że jest to inicjatywa, która przypadła do gustu, więc...
1: Dlaczego w takim razie nie idziecie w półkolonia w warsztaty? Bo to jednak troszkę inna forma.
2: Znaczy myślę, że forma jest podobna, tak naprawdę różni się to trochę tylko nazewnictwem.
1: No ale dzieciaki nie mogą codziennie pojawiać
2: nie mogą,
1: się
2: ale
1: u was.
2: Jest opinia wśród dzieci i rodziców już po ubiegłorocznych półkoloniach, bo one również odbywały się z przerwami. To nie był to ciąg zajęć takich dzień po dniu jak w szkole, tylko właśnie takie zajęcia co drugi dzień, powiedzmy, czyli polegały na tym, że no, jednego dnia spotykaliśmy się na lotnisku i mieliśmy zorganizowany dzień zaplanowany według określonego harmonogramu, a ten następny dzień dzieci spędzały w domu, po prostu odpoczywając, robiąc rzeczy, na które mają ochotę, bez obowiązku wstawania rano, bo już, że tak powiem, goni jakiś kolejny harmonogram, więc...
1: I tu będzie podobnie.
2: Tak, tu będzie, to jest podobna sytuacja i to rzeczywiście się spodobało, że nie ma takiego ciśnienia, jak na zajęciach w szkole, że codziennie rano musimy wstać, na tą godzinę przyjechać, rodzice też nie muszą się codziennie jakoś tym tematem stresować, a no, jest to mimo wszystko jakaś fajna aktywność, w ramach której dzieci są zaopiekowane w ciągu dnia, jednocześnie mają okazję po prostu poznać no, ciekawe miejsce na mapie Płocka, lotnisko trochę od kuchni zajrzeć i poobserwować, dowiedzieć się, jak to jest skonstruowane, jak działa, jak funkcjonuje, a jednocześnie też no, skorzystać z różnego rodzaju wyjazdów.
1: Powiedz mi, jaki macie w takim razie plan?
2: Więc plan jest taki, że 29 czerwca spotykamy się na takim spotkaniu organizacyjnym. To jest takie pierwsze spotkanie, trochę omówienie zasad funkcjonowania lotniska, trochę o jego historii i takich, powiedzmy sobie, no, tak najciekawszych zakątkach, takich właśnie, można powiedzieć, trochę od kuchni, miejscach, które na lotnisku są, a jest tych miejsc dużo, bo mamy nie tylko są hangary, też ośrodek szkolenia, serwis lotniczy, więc rzeczywiście dużo się ciekawych rzeczy dzieje. Jest też modelarnia na lotnisku, gdzie odbywają się zajęcia modelarskie, więc...
1: Te zajęcia chyba są też przewidziane w programie, prawda?
2: Tak, oczywiście. Jednym z, czy nawet w trakcie dwóch dni przewidziane są zajęcia modelarskie, ale nie tylko. Mamy, będą też wyjścia na miasto, będą takie gry i zabawy z użyciem symulatorów lotniczych, które i w ubiegłym roku, i w tym roku również drugi symulator zakupiliśmy właśnie, czy jesteśmy w trakcie jego montażu, więc te zajęcia z użyciem symulatorów również będą. Będzie wizyta w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w naszej płockiej bazie Lotniczego Pogotowia, gdzie będzie można no, zobaczyć śmigłowiec ratunkowy z bliska, porozmawiać z pilotami, z ratownikami medycznymi, z lekarzami o ich pracy, o tym, jak ta praca na co dzień wygląda i z czym się wiąże. Też z, no, myślę, że zespół LPR-u z pewnością podzieli się różnymi wskazówkami. Wiem, że, bo zwykle to robią, właśnie dotyczącymi tego, jak czego nie robić wtedy, kiedy widzimy śmigłowiec, bo może nasze zachowanie wprowadzić w błąd załogę. Na przykład machanie do śmigłowca nie jest właściwym zachowaniem, bo załoga może myśleć, że to miejsce, do którego mają przylecieć, ono jest określone no, trajektoriami, czy też wskazaniami takimi geograficznymi, ale dokładne umiejscowienie nie zawsze jest jasne dla załogi, więc machanie takie do śmigłowca może powodować, że załoga będzie wprowadzona w błąd w pewnym sensie.
1: No to fajne wskazówki, bo nawet rodzice nieraz mówią, a pomachaj, prawda?
2: Tak. No nie jest to, jak się okazuje, najlepsze rozwiązanie, bo rzeczywiście można przypadkowo zupełnie wprowadzić w błąd załogę, która no, szuka miejsca do lądowania i spieszy się, żeby po prostu no, zdążyć z pomocą.
1: No ale planujecie też wycieczkę.
2: Tak, ma być wycieczka do Radomia, do Centrum Edukacji Lotniczej. Jest to taka przestrzeń w terminalu lotniska Warszawa-Radom. Jest to miejsce poświęcone szeroko pojętej edukacji lotniczej, skonstruowane i przeznaczone dla dzieci z myślą o młodszych uczestnikach takich, powiedzmy, do wycieczek pewnie szkolnych, przedszkolnych, ale też młodzieży. Podane w dosyć prosty sposób to, jakby na czym to lotnictwo jest zbudowane, czyli fizyczne zasady, które powodują, że duży, ciężki, 40-tonowy samolot unosi się w powietrzu i korzysta z tych samych zasad fizycznych, dzięki którym unosi się latawiec, powiedzmy, nie wiem, mały samolot czy szybowiec, tak? Więc jest to taka bardzo ciekawa przestrzeń edukacyjna, poświęcona młodym ludziom. Uważam, że jest to bardzo ciekawe miejsce, które mogłoby się również znaleźć na mapie naszego miasta i myślę, że moglibyśmy na naszym lotnisku w Płocku znaleźć miejsce na taką przestrzeń.
1: No jest to oczywiście,
2: wiąże się oczywiście z przygotowaniem przestrzeni, z budowaniem jakiegoś budynku, więc ja zachęcam też przy okazji nasze lokalne środowisko, władze do tego, żeby zainteresować się tym tematem, bo myślę, że jest to mogłoby być miejsce na podobnym poziomie zainteresowania jak nasze Płockie Zoo, które rzeczywiście przyciąga do Płocka młodzież, dzieci ze szkół, z różnych miejsc naszego regionu i to mogło być naprawdę ciekawe miejsce na mapie takiej turystycznej też naszego miasta.
1: Powiedziałeś spotkanie organizacyjne 29 czerwca, rekrutacja chyba do 25, o ile tak pamiętam. I kto może się zgłosić? Dzieciaki w jakim wieku?
2: To są dzieciaki od 12 do 17 lat. W zeszłym roku były troszeczkę młodsze dzieci, w tym roku na troszeczkę starsze dzieciaki stawiamy. Przede wszystkim powodem jest to, że chcemy zarażać trochę starsze dzieci. Już w zeszłym roku te nasze półkolonie, czyli efektem tych półkolonii było to, że niektóre dzieci zapisały się na nasze coroczne czy całoroczne zajęcia w modelarni, ale też niektóre dzieci już zapisały się na szkolenie lotnicze, które realizujemy od 14 roku w przypadku szybowców i od 16 roku w przypadku samolotów, więc ten wiek jest uzasadniony.
1: W takim razie zapraszamy oczywiście na te warsztaty, natomiast nie możemy nie powiedzieć o tym, co wydarzy się w sierpniu, 7 i 8 sierpnia. Kolejny piknik lotniczy i tym razem znowu właśnie na lotnisku. A będzie się działo bardzo dużo, bo pewne informacje już spływają. Ci, którzy obserwują Was na Facebooku, już wiedzą, ale myślę, że warto powiedzieć o tym wszystkim tym, którzy po prostu tam nie zajrzeli jeszcze do tej pory. No właśnie, kto przyjedzie, kogo zobaczymy i co będziemy mogli obserwować?
2: Muszę powiedzieć, że ubiegły rok i ten sukces, powrót pikniku lotniczego do Płocka w tym przypadku na lotnisko okazał się, czy spotkał się z tak dużym ciepłym odbiorem, został też bardzo mocno doceniony przez publiczność, przez środowisko lotnicze nagrodą Cumulusa w ogólnopolskim plebiscycie lotniczym w kategorii wydarzenie organizator, więc rzeczywiście wydarzenie się bardzo spodobało i bardzo mnie to cieszy. W tym roku rozszerzamy formułę, przede wszystkim będzie to wydarzenie dwudniowe. W piątek i w sobotę będziemy mieli okazję obserwować popołudniowe pokazy i w oba dni pokazy zakończą się pokazem nocnym z wykorzystaniem efektów świetlnych, muzyki, pirotechniki, więc rzeczywiście to taka najbardziej widowiskowa część pokazów zostanie w tym roku powtórzona i w piątek, i w sobotę, więc mamy więcej załóg w tym roku, również więcej samolotów odrzutowych, więcej załóg z zagranicy.
1: Ile ich będzie?
2: To będzie uczestniczyć około 50 różnych statków powietrznych, różnych kategorii. Staramy się tą różnorodność zachować.
1: Jakie to będą statki powietrzne?
2: Będą i samoloty akrobacyjne, solowe, zespołowe. Będą zespoły z Czech, z Litwy, ze Szwecji. Będą również samoloty odrzutowe. Będziemy mieć samoloty historyczne. Będą też śmigłowce. Będzie będą balony, będzie zespół motolotniowy, motoparalotniowy, który jest nowością też w tym roku, i zespół spadochronowy, więc rzeczywiście to i wiatrakowce jeszcze, szybowce, więc rzeczywiście no, ten zasięg, różnorodność tych statków powietrznych jest bardzo szeroki. My już część kart odkryliśmy i no, takim elementem naszej strategii promocyjnej jest to, że co jakiś czas uchylamy rąbka tajemnicy i odsłaniamy kolejnych uczestników.
1: Marcin, w takim razie, co już wiemy?
2: Wiemy już, że mamy zespół czeski,

0: jednocześnie wykonując akrobację. To jest jedyny typ śmigłowca na świecie, który wykonuje akrobacje pełne, w tym pętle, beczki, a jednocześnie również uczestniczył w ubiegłym roku w tej części nocnej, więc no, tej pirotechniki będzie rzeczywiście dużo więcej. Więcej statków, więcej różnorodności statków, więcej pirotechniki, no i więcej czasu.
1: Będzie to zespół ze Szwecji. Przybiegłeś właśnie przyjmując właściwie kilka godzin temu statki powietrzne właśnie stamtąd. Opowiedz troszkę o tej grupie.
0: To jest grupa Scandinavian Airshow. Jacob Hollander, który jest pilotem samolotu Grumman G-164, na którego pokładzie, można powiedzieć, będzie woził dwie dziewczyny, tak zwane Skycats, które no, latają tym samolotem, nie siedząc w jego kokpicie, tylko na skrzydłach. Oczywiście zabezpieczone, przywiązane w odpowiedni sposób do tych skrzydeł i latające tym samolotem w pełnej akrobacji, więc no, niesamowita maszyna. Dwupłatowy skrzydło, do którego, do każdej końcówki skrzydła przyczepiona jest pirotechnika, do tego dym z silnika, który się wydobywa, więc jakby pięć strumieni kolorowych dymów, które wydostają się, czy pozostają za nim, zostawiając ślad, przez który przyleciał, a do tego jeszcze rzeczywiście ludzie na skrzydłach. No, myślę,
1: będzie
0: że
1: widowiskowo, ale też tak, troszkę niebezpiecznie.
0: No wiadomo, no, jakby myślę, że tutaj to jest taka sytuacja, że mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy robią to od lat, zajmują się tym zawodowo i robią to bezpiecznie, przede wszystkim na odpowiedniej wysokości, z zachowaniem zasad, bez nonszalancji, jakby z, no, z poszanowaniem też procedur lotniczych. To jest bardzo ważna rzecz, na którą mocno stawiamy. No, myślę, że historia polskich pikników lotniczych obliguje nas do tego, żebyśmy bardzo rozsądnie podchodzili do organizacji takiego wydarzenia. Musimy bardzo czujnie zwracać uwagę na, przede wszystkim na dobór załóg, na to, żeby byli to ludzie, którzy, no, których nie poniesie ułańska fantazja. No, to są, no, jakby piekielnie ważne rzeczy. Oczywiście jest cały szereg różnego rodzaju procedur, które i sami sobie też narzucamy. Wiele obostrzeń, które trochę wiążą nam ręce, ale dają nam możliwość zapewnienia tego bezpieczeństwa.
1: Z takich znanych nazwisk będzie też Artur Kielak.
0: Tak, będzie Artur Kielak na samolocie odrzutowym. Artur jest znany najbardziej z latania to takimi samolotami z tej kategorii General Aviation, na takie najbardziej znane pokazy na samolocie Game Bird GB1. W tym roku w Płocku pojawi się na samolocie odrzutowym Albatros. Myślę, że to będzie bardzo no, widowiskowy, ciekawy pokaz. Ta ilość samolotów odrzutowych również rośnie. W ubiegłym roku mieliśmy tutaj pokaz Lima, samolotu SB-LIM 2, czyli polskiej produkcji wersji MIGA 15. W tym roku również taki samolot się pojawi, a do tego dodatkowe między innymi Albatros jako samolot, kolejny samolot odrzutowy, a to nie jest jeszcze koniec naszego ogłoszenia.
1: No właśnie, to już wiemy wszystko tak naprawdę, bo można gdzieś to przeczytać, a tak specjalnie dla słuchaczy Eski. Możesz coś zdradzić?
0: No mogę zdradzić o to, najczęściej padają pytania, czy będzie zespół, który w ubiegłym roku chyba zrobił największą furorę, czyli litewski zespół Anbo z liderem Rolandasem Paksasem, który jest byłym prezydentem i premierem Litwy, i mogę powiedzieć, no myślę, że chyba nie jest to dla nikogo zaskoczenie, jak ktoś tak dobrze zareprezentował się w zeszłym roku, no to grzechem byłoby nie zaprosić, więc zespół Anbo będziemy gościć w tym roku również w Płocku.
1: W takim razie, no macie taki rodzynek, a będzie jeszcze więcej. Wszystko śledźcie na Facebooku, w mediach społecznościowych, na pewno dowiecie się wiele więcej. 7 i 8 sierpnia, piknik lotniczy w Płocku. Moim gościem dzisiaj był Marcin Buła, dyrektor Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Ja ci bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W studiu Eski Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
3: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Redziwie, i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to

0: mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiłłu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza, częściowo rozrosła nam się obszarowo dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
0: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiejszego miasta. No, kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No, bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: czyli
0: jest
1: generalnie mnóstwo, to było przemyślane.
0: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy, między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało. Jeżeli chodzi o samochody, kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
0: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
2: I które nie powstały.
0: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy,
1: jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
0: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, no ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją, no, przebudowywać. Ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie Petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielanie, takie powiększenie granic, ja pamiętam taki nie wiem, czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy no, sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który no, ogłoszono, no, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że a to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak, bo oni są z Ziemienicy, czy tam oni są z Bowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum. No, więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że no, brakowało terenów pod budownictwo no, mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie no, rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
0: No tak, to te podejście, na pewno budowa na początku, te zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza, Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
0: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia przez szereg lat, tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. No wszystko to było Tumska. To
1: wszystko było na Tumskiej. Tumska... Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
0: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
0: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało, jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
3: Kiedy urośnie.
0: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej Książnicy Płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
0: Znaczy, jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
0: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało. I kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no fatalnego, coś fajnego i no, basen to już w ogóle była no wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no rzeczywiście.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach, no właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzenia granic w kierunku Gulczewa, prawda, więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie tam nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobraźni. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki, no to szpitala to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
0: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
0: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają, sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło, taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca, są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej dla Borowiczek, jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
0: No, idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No, tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj, no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić, najpierw sprzedać i aby, no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to, no niestety, tego nie unikniemy.
0: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No, jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
0: Bardzo dziękuję.
3: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płocczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
4: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
4: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50., 1957, to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku, uchwaloną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Przecież generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów Przemysła Dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach. No i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
4: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto, zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej, takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
4: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
4: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
4: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic. I to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów, także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
4: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
4: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie w zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
4: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała, jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy. Czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby otworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową. Ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem KS Jutrzenka, więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już Kotex, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sebruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna, cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł. To był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek dializ, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natkniemy się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
4: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni. Niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.